znaczy walizki przed drzwiami? Krycha? No nie żartuj, no. Miłość, lato, przyjaźń.

0: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Kaszuła MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon. Reklama.
1: Serdecznie zapraszamy do wysłuchania transmisji mszy świętej z Bazyliki Najświętszej Maryi Panny Licheńskiej w Licheniu Starym.

imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. W imieniu braci i księży Marianów w ten szczególny dzień, kiedy obchodzimy w Licheniu uroczystość odpustową naszej Matki Królowej, Pani Licheńskiej, Bolesnej Królowej Polski, witam was wszystkich serdecznie, którzy przybywacie tutaj do sanktuarium, aby razem ze wspólnotą Kościoła świętować ten dzień, przedstawiać Bogu za jej wstawiennictwem Matki Bożej Licheńskiej nasze wszystkie prośby, intencje, ale także dziękować za jej matczyną opiekę, za jej troskę, za jej miłość. Witam także tych wszystkich, którzy łączą się z nami przez transmisję radiową Radia Konin FM, a także przez połączenie internetowe. Pielgrzymi, którzy przybywają do naszego sanktuarium, szczególnie także tego dnia, mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, to znaczy spowiedź sakramentalna może być przeżyta wcześniej, wyrzeczenie się grzechu i przywiązania do grzechu nawet powszedniego, przyjęcie Pana Jezusa w Komunii Świętej, modlitwa według intencji Ojca Świętego oraz warunek dodatkowy w naszej Bazylice, trzeba odmówić modlitwę Wierzę w Boga i Ojcze Nasz. Warto tego dnia przyjąć ten wspaniały, piękny dar łaski. Odpust zupełny możemy ofiarować we własnej intencji albo w intencji osoby zmarłej. Mszę świętą sprawujemy w następujących intencjach. Według intencji pielgrzymów, ofiarodawców, dobroczyńców i parafian, w intencji dziękczynnej z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Karoliny Różańskiej, intencja imieninowa, dziękczynna za 60. rocznicę urodzin z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże i wszelkie łaski dla Emilii Dębińskiej, o zdrowie dla Anny Grzywka, za zmarłą świętej pamięci Annę Szymańską w 11. rocznicę śmierci oraz Stanisława zmarłych z rodziny Szymańskich i Lizików, w intencji Bogu wiadomej za świętej pamięci Jadwigę Gromek w 5. rocznicę śmierci. Te wszystkie nasze intencje mszy świętej, te intencje, z którymi przebywamy, polecamy miłosiernemu Bogu za wstawiennictwem Matki Najświętszej, Bolesnej Królowej. A na początku przeprośmy Boga za wszystkie nasze grzechy, abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej Najświętszej ofierze. Panie, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami. Chryste, który z martwych stałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami. Panie, który wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.

0: Módlmy się. Boże, Ty w tajemniczy sposób dopełniasz mękę Chrystusa w członkach Jego mistycznego ciała, dręczonych niezliczonymi cierpieniami. Ty chciałeś, aby Twojemu umierającemu Synowi towarzyszyła bolejąca Matka. Spraw, abyśmy naśladując Najświętszą Pannę, z miłością służyli cierpiącym braciom i siostrom i nieśli im pociechę. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Księgi Judyty. W owych dniach zdumiał się bardzo cały naród, a upadłszy na ziemię, oddali pokłon Bogu. Zawołali jednogłośnie: bądź uwielbiony, Boże nasz, który w dniu dzisiejszym rozgromiłeś nieprzyjaciół swego ludu. A Ozjasz powiedział do Judyty: błogosławiona jesteś, córko przez Boga Najwyższego, spomiędzy wszystkich niewiast na ziemi, i niech będzie błogosławiony Pan Bóg, Stwórca nieba i ziemi, który Cię prowadził, abyś odcięła głowę wodza naszych nieprzyjaciół. Twoja ufność w Bogu nie zatrze się na wieki w sercach ludzkich wspominających Boga. Niech to sprawi Tobie Bóg, abyś była wywyższona na wieki i ubogacona w dobra, bo nie szczędziłaś swego życia, gdy naród nasz był upokorzony, ale przeciwstawiłaś się naszej zagładzie, postępując prawą drogą przed Bogiem naszym. A cały naród odpowiedział: niech tak będzie, niech tak będzie. Oto Słowo Boże.

Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian. Bracia, jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie oszczędził, ale Go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z Nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz? Jak to jest napisane? Z powodu Ciebie zabijają nas przez cały dzień, uważają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. Jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Oto słowo Boże.

0: Pan z wami.
1: I z duchem twoim.
0: Słowa Ewangelii według świętego Jana.
1: Chwała tobie, Panie.
0: Obok krzyża Jezusowego stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Oto słowo Pańskie.

0: Uroczystość odpustowa Matki Bożej Licheńskiej, Matki Licheńskiej. I warto sobie dzisiaj zadać takie pytanie, dlaczego Licheń? Dlaczego Maryja w jakiś sposób szczególny weszła w historię tego miejsca swoją obecnością? Z szacunkiem do miejscowych ludzi, do tego miejsca, ale to takie liche miejsce było. Nawet drogi większej pewnie nie było kiedyś. Matka Boża, która chodzi w lichą sytuację. Sama nie jest licha, ale wchodzi w lichość naszego życia, czyli słabość, brak znaczenia, dużo zła. I zobaczcie, Matka Boża Licheńska jest takim słowem wypowiedzianym przez Boga. Ja pragnę wejść w historię człowieka tam, gdzie on jest lichy. Tam, gdzie nie ma sztandarów zwycięskich, tam, gdzie są sztandary przegranych. Tam, gdzie jest porażka, tam, gdzie jest niewola, tam, gdzie jest uciemiężenie, tam, gdzie nie ma może już i siły do walki, tam, gdzie oręż może już zardzewiał. I Matka Boża wchodzi w rzeczywistość człowieka tam, gdzie ja jestem lichy. Te miejsce lichości w moim życiu. I Matka Boża przychodzi z przesłaniem miłości od swojego Syna, z wezwaniem, z prośbą o modlitwę, pokutę, nawrócenie. Ona nie wchodzi w sytuację człowieka bez niczego. Wchodzi z miłością swojego Syna. Miłością swojego Syna, od której nas nikt nie może odłączyć. Święty Paweł mówi, cóż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej. Moja lichość, moja słabość, moje uzależnienia, moja niemoc nie jest w stanie spowodować, że Chrystus przestaje mnie kochać. To moja własna wola. Nie chcę z Tobą, Jezu. Nie chcę z Tobą mieć wspólnego. To jedynie nas może odłączyć. Ale jakakolwiek sytuacja uciemiężenia, troski, krzyża, nie odłączy nas nigdy od miłości Chrystusowej. O tym miejscu lichym, można powiedzieć, w naszym życiu mówi dzisiejsza Ewangelia. Bo krzyż Chrystusa to najlichsze miejsce, bo Golgota to najlichsze miejsce. Zobaczcie, tam jest obecny Jezus Chrystus, który składa za nas ofiarę, aby nas z tej śmierci, z tej lichości śmierci nas wyprowadzić. Tam jest obecna Matka. I w tym lichym miejscu Chrystus daje każdego z nas swojej Matce. Oto Syn Twój, oto Twoja córka. I zobaczcie, kiedy przybywamy do Lichenia z całą naszą lichością, słyszymy te słowa Jezusa do Maryi. Oto Twój Syn, oto Matka Twoja. Ale tutaj także Jezus mówi do nas. Oto Twoja Matka. Pamiętam parę tygodni temu takie ciekawe wydarzenie. Była grupa dzieci, młodzieży z Łotwy wraz z swoim kapłanem, opiekunami. Trochę próbowałem opowiadać o tym miejscu, mówić o tej bazylice jako domu naszej Matki. I zapytałem te dzieci, jak myślicie, dlaczego ten kościół jest taki duży? Dlaczego ten dom Matki jest taki duży? Jeden chłopczyk z taką prostotą dziecka powiedział, żeby w tym domu Matki każde dziecko się zmieściło. Żeby nie było sytuacji, że tu nie ma miejsca dla kogoś z dzieci. Zobaczcie, to proste dziecko dotknęło czegoś pięknego, bo te mury, to miejsce jest dla każdego. Ale dla każdego, kto chce przyjść jako dziecko, jako syn, jako córka, ten się zmieści. Ale można być także w tej bazylice jako turysta, obserwator, krytyk i wtedy ja sam się wykluczam. Nie chcę być w tym miejscu, chociaż fizycznie jestem. ale nie traktuję tego miejsca jako dom matki. Nie chcę przyjąć tego daru bycia synem, nie chcę przyjąć daru Maryi. Ale jeśli przebywam jako dziecko, jako syn, jako córka, to jest miejsce dla każdego. I kiedy tym dzieciom z Łotwy opowiadałem o Maryi, która jest naszą matką, kiedy już mieli opuszczać, wracać do swojego kraju, jedna mała dziewczynka podeszła i tak trochę ze zmartwioną miną pyta: a czy Maryja jest także moją matką? Zdziwiłem się tym pytaniem, bo mówi: ja nie jestem ochrzczona. Mój tata jest ochrzczony, czasem chodzi do kościoła, ale ja nie jestem chrześcijanką, nie jestem ochrzczoną. Czy Maryja jest także moją matką? Kiedy jej powiedziałem, że oczywiście, bo Maryja jest matką wszystkich ludzi, wszystkich dzieci. I nagle zobaczyłem jakąś radość, że nie jest wykluczona, nie jest pozostawiona, nie jest sierotą. Poprosiłem, żeby może porozmawiała ze swoim tatą, żeby zaczął ją brać do kościoła, żeby opowiedział o Panu Bogu, żeby poprosił o chrzest dla niej. Widziałem, jak opuszczała tą świątynię z taką radością, z uśmiechem, spokojem. Nie jestem sierotą, nie jestem sama. Ja należę do rodziny Boga, do rodziny Matki Bożej. Zobaczcie, to są proste takie doświadczenia. Kiedy stajemy się coraz bardziej dorośli, coraz bardziej racjonalizujemy nasze spotkanie z Bogiem. A chyba często trzeba nam wrócić do takiego prostego przeżywania naszej wiary. Nie infantylnego, ale z sercem dziecka. Dzisiaj, kiedy przybywamy na tą uroczystość odpustową, niech będą dla nas darem te słowa, darem słowa Jezusa: oto matka twoja. I kiedy tym dzieciom mówiłem, że w tym miejscu jest miejsce dla każdego dziecka, i zapytałem potem jeszcze: a dlaczego, wiecie, jest ten obraz taki mały, najmniejszy obraz w Polsce, obraz Matki Bożej? I znowu dziecięca intuicja, żeby każdy mógł wziąć do domu. Nie oryginał oczywiście, ale kopię oryginału. Bo można wziąć ze sobą do domu, gdyby to był potężny obraz. Potężny samochód trzeba by było. A ten mały obraz, mały wizerunek Matki Bożej, jej potęga w miłości, potęga w matczynej trosce, a jednocześnie pokora w tej małości bycia ze swoimi dziećmi. Oto syn twój, oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Teraz powstańmy wyznać naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem, został umęczony i pogrzebany i zmartwychwstał trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. przez wstawiennictwo pani Licheńskiej, bolesnej królowej Polski, dobremu Bogu przedstawmy wspólne prośby i błagania.
1: Błagamy Cię, Panie, za Kościołem, za tymi wszystkimi, którzy nam przepowiadają Twoje słowo, za papieżem, biskupami, kapłanami, którzy pracują w naszych parafiach. Błagamy Cię, Panie, aby temu przepowiadaniu towarzyszyły liczne nasze nawrócenia. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Błagamy Cię, Panie, za wszystkimi, którym dałeś władzę jakąkolwiek na tym świecie, którzy rządzą państwami, prezydentami, tymi wszystkimi, którzy nami, w naszej ojczyźnie rządzą. Błagamy Cię, Panie, aby rządzili nami w uczciwości i sprawiedliwości. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Błagamy Cię, Panie, za wszystkimi ludźmi chorymi, którzy nie mogą już tutaj przybyć, za wszystkimi, którzy szukają pieniędzy na leczenie, którzy są załamani swoją chorobą czy chorobą najbliższych. Błagamy Cię, aby mogli i potrafili łączyć swoje cierpienia z cierpieniami Chrystusa, naszego Pana. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Za wszystkimi, którzy się źle mają, którzy przybywają tutaj do naszego sanktuarium z różnymi problemami, z brakiem nawrócenia, z brakiem, z lichym życiem. Błagamy Cię, Panie, aby tutaj doznali pocieszenia i aby przyjęli Dziewicę Maryję do swojego serca. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Polecamy Tobie, Panie, również naszych zmarłych, tych, za których często się modlimy, którzy być może przekazali nam wiarę, uczyli nas modlitw za naszych rodziców, krewnych, znajomych, wszystkich tych, którzy czekają na odkupienie w Jezusie Chrystusie. Tobie ich polecamy. Miej nad nimi swoje miłosierdzie. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie.
1: Tobie polecamy również nas zgromadzonych na tej świętej Eucharystii. Dotykaj nas swoim słowem, swoją łaską. Przemieniaj nasze ociężałe serca, abyśmy mogli Ciebie zawsze wielbić i abyśmy nie odpadli od Twojej miłości. Ciebie prosimy.
0: Wysłuchaj nas, Panie. Boże nasz Ojcze, Ty w Najświętszej Dziewicy Maryi objawiłeś cuda swojej łaski. Pozwól nam upodobnić się do niej we wierze, nadziei, miłości, abyśmy przez współpracę z Twoją łaską mogli osiągnąć wieczne zbawienie przez Chrystusa, Pana naszego.

Ty bowiem dla odnowy rodzaju ludzkiego w nieskończonej mądrości postanowiłeś, aby obok krzyża nowego Adama stanęła nowa Ewa. Maryja, która została matką za sprawą Ducha Świętego, z nowego daru Twojej ojcowskiej miłości stała się uczestniczką męki. Ta, która rodząc syna nie doznała cierpienia, odradzając nas dla Ciebie, zniosła ciężkie boleści. Dlatego z aniołami, archaniołami, z wszystkimi chórami niebios głosimy Twoją chwałę, razem z nimi wołając.

Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości, dlatego stajemy przed Tobą. I zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane.

0: Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Prosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy przyjścia.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa.
2: Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Krzysztofem oraz całym duchowieństwem.
3: Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa.
0: Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże, Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała, przez wszystkie wieki wieków. Módlmy się do Ojca Niebieskiego, jak nas nauczył Jezus Chrystus.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom: pokój Wam zostawiam, pokój mój Wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Komunia Święta udzielana będzie tutaj u stóp ołtarza.

0: FM. Reklama.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
3: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
4: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Konin FM 104.1.

0: Poszukiwany od piątku 65-latek zatrzymany. Burza i ewakuacja przed wystąpieniem Donalda Trumpa. Za nami 4 dni muzycznej fety. Zakończył się Open Air Festival.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Koniec obławy na 65-latka w Świętokrzyskiem. Mężczyzna został zatrzymany dziś rano. To mąż kobiety, którą znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Policjanci wstępnie ustalili, że do śmierci kobiety ktoś mógł się przyczynić. Dlatego wszczęto poszukiwania męża zmarłej, który jako ostatni mógł widzieć 64-latkę przed jej śmiercią. Poszukiwania mężczyzny trwały od piątku. Zagranica. Nasz kraj jest dziś silniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, oświadczył Donald Trump podczas przemówienia wygłoszonego w Waszyngtonie z okazji 250. rocznicy niepodległości Stanów Zjednoczonych. Wystąpienie prezydenta USA w parku National Mall opóźniło się przez burzę. Z jej powodu konieczna była ewakuacja zgromadzonych. Gdy burza przeszła, park otwarto ponownie. Wracamy do kraju. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Jak mówi rolniczka Daria Latała z Małopolski, upały zniszczyły m.in. owoce.
2: Większość upraw takich odkrytych cierpiało ze względu na to, że słońce bezpośrednio opierało się na liściach, owocach i po prostu paliło porzeczki, maliny i inne owoce. Niestety nie nadają się do niczego, nie nadają się nawet na przetwory.
0: Ogromne straty po burzach są też na Lubelszczyźnie i w Wielkopolsce, a to oznacza, że owoców i warzyw będzie mniej, a przez to będą droższe. Tegoroczny Open Air Festival to już historia. Na lotnisku Gdynia-Kosakowo od środy przez 4 dni wystąpiło blisko 70 wykonawców. W tym m.in. The Cure, Nick Cave czy Calvin Harris.
3: Głównie kupiłam bilet przez Addison Rae. Tak, ale dzisiaj też mój tata specjalnie przyjechał na The Cure, bo jest fanem od zawsze. Wczoraj on mnie przyszedł jakoś o 1:00 w nocy, pokazał mi tak, patrz jaki sobie t-shirt kupiłem.
4: Nick Cave i też David Byrne też był bardzo świetny, super występ naprawdę.
0: To była 23. edycja festiwalu Open Air, który powróci do Gdyni już w przyszłe wakacje.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Na termometrach dziś maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Podlasiu, w Małopolsce i na Śląsku, do 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie. W całym kraju możliwy przelotny deszcz, a na południu i południowym wschodzie także burze.

0: FM. Reklama.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
5: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
4: Konin FM.
0: Najbardziej roztańczone radio w regionie.

0: Śledczy czekają, by przesłuchać zatrzymanego 65-latka. Służby znów apelują o ostrożność nad wodą. Lewica rusza w tournée po kraju.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska, 65-letni mąż kobiety, która w piątek została znaleziona martwa w domu w Borkowie pod Kielcami, jest już w rękach policji. Zatrzymano go dziś nad ranem. Wszystko wskazuje na to, że był ostatnią osobą, która miała kontakt z kobietą. Na razie nie można go jednak przesłuchać.
2: Na miejscu została mu udzielona pomoc medyczna, został on przetransportowany do szpitala. Mężczyzna został zatrzymany, a po zakończeniu niezbędnych czynności medycznych i gdy jego stan zdrowia na to pozwoli, zostaną z jego udziałem przeprowadzone czynności procesowe, które pozwolą na szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności sprawy.
0: Mówi podkomisarz Małgorzata Perkowska-Kiepas. Uważajcie nad wodą, apelują służby, bo tylko wczoraj utonęły dwie osoby, a od początku czerwca już 73. Zdecydowana większość ofiar wody to mężczyźni, mówi Marek Frąckowiak z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
3: Ta tendencja właściwie od bardzo wielu lat utrzymuje się podobnie. Wypływają zbyt daleko, a potem tracą siły i nie mogą już wrócić, później toną.
0: Najtragiczniejsza do tej pory była zeszła niedziela. Utonęło wtedy aż 17 osób. Lewica rusza w letnią trasę po Polsce pod hasłem Lewica dowozi. To przedsmak kampanii wyborczej przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi.
4: Jedziemy walczyć o 2027 rok. Jedziemy też dzisiaj z jasnym przekazem. Nie tylko w 2027 roku stoczy się batalia o to, jak będzie wyglądała Polska. Czy będzie europejska, otwarta, ale też tolerancyjna? Czy to będzie Polska brunatna?
5: Chcemy rozmawiać z wami o was, o waszym życiu, o waszych kłopotach i o waszych marzeniach.
0: Mówili wicepremier Krzysztof Gawkowski i ministra Katarzyna Kotula. Na początek politycy lewicy odwiedzą dziś Kujawsko-Pomorskie. Długie siedzenie to większe ryzyko raka, ustalili naukowcy z Glasgow. Jak się okazuje, każda dodatkowa godzina długotrwałego, nieprzerwanego siedzenia w ciągu dnia wiąże się aż z 9% wzrostem ryzyka zgonu z powodu raka. Recepta na to jest bardzo prosta. Wystarczy zastąpić jedną godzinę siedzenia dziennie lekką aktywnością fizyczną, by to ryzyko zmniejszyć.
1: Konin FM. Pogoda.
6: Dziś nie jest tak gorąco jak tydzień temu. Można powiedzieć odważnie, połowa tej temperatury, którą mieliśmy niedzielę kończącą czerwiec. Chłodno jak na razie, 16 stopni na termometrze. Na barometrze możemy zobaczyć teraz 1013 hektopaskali. Dzisiaj w ciągu dnia synoptycy zapowiadają opady deszczu. One mogą występować przez praktycznie cały dzień z różną intensywnością, ale ma też pojawić słońce, zwłaszcza w drugiej części dnia. Nadchodzący tydzień chłodny, choć pojawiają się szanse na wzrost temperatury pod koniec tygodnia. Sobota i niedziela to może być nawet powyżej plus 25 stopni.
1: Muzyczne

0: Cześć Halinka.
1: No, cześć kochani.
0: Ale się rozkręciłaś. Och, to były twoje rytmy, co? Twoje rytmy, twoje?
1: Witamy gorąco serdecznie radio słuchaczy.
0: Witamy, no ale nie odpowiedziałaś mi, twoje rytmy.
1: Moje rytmy.
0: No właśnie, no ile to ja się muszę namęczyć, żeby takie rzeczy z ciebie wyciągnąć?
1: Nie, nie, łatwa jestem przecież do tego, żeby...
0: Żeby powiedzieć,
1: no,
0: co
1: tyle
0: lubisz.
1: Tyle lat jesteśmy razem, że już naprawdę.
0: Jak to zabrzmiało. Halinka Walusiak.
1: I Wojtuś Maciejewski realizujący.
0: Witamy. Dzień dobry mówimy wszystkim. Oj, słoneczko się pojawiło, patrz.
1: No, zawsze na muzyczną falę wspomnień przychodzi, a później odchodzi.
0: Ale dzisiaj to jest takie słoneczko jeszcze miłe, bo tydzień temu w niedzielę to no, wyjście na świeże powietrze graniczyło z cudem. Naprawdę, uff, było gorąco.
1: I jestem wytopiona.
0: Ile tam wyszło tego wytopienia? Dużo?
1: Ze słoiczek.
0: Zależy, czy duży, czy mały, bo wiesz, słoiczki są różne.
1: Malutki
0: był słoiczek. Czas na kartkę z kalendarza. Dzisiaj mamy 5 dzień lipca, niedzielę. Karolina Anazy, Marta, Jakub, Antoni, Maria, Michał, Bartłomiej świętują imieniny. 186 dzień roku, 27 tydzień. Jeśli upały wsiano kosy i żniwa, to ostra zima i dokuczliwa, a jeżeli słota, to w zimie dużo błota, takie przysłowie. Jeśli chodzi o kalendarz świąt nietypowych, to mamy dzień bikini, dobra, okej, ale ten drugi dzień to już w ogóle jest szaleństwo. Dzień łapania za biust. To dzisiaj można w ramach święta. Słońce, 4:33, początek pracy, koniec 21:09.
1: A co to jest, jak ktoś niemal już tu ma wrzody już tylko?
0: To nie wiem, no...
1: No tak,
0: nie
1: jak ja, ja już

0: odpowiedzi. Nie znam odpowiedzi na to pytanie.
1: Ale kremy są za drogie, żeby kupić. To lepiej już bez.
0: To lepiej bez kremu. Co tam, Halinka, będziemy grać?
1: No, Monia, proszę bardzo, for you.

0: No tak się rozmarzyłam, że aż. Ale to była wiązanka, nie sama Monia. Ale tytułów już nie. Doszukuję się w swojej główce. Na razie mi nie wskoczyło. I Persi na pewno. Pozdrowienia, pozdrowionka i już telefoniczne odhaczonka, jak to się mówi, od Jurka i Bąki Woźniaków do od Grażynki też.
1: To teraz informacje, jak w ogóle się z nami kontaktować. Od tego zacznijmy. 511 115 104 to jest numer telefonu do studia naszego. Dzwońcie z życzeniami od 12 również z muzycznymi dedykacjami, bo przypominamy, muzyczne dedykacje do realizacji przyjmujemy od 12. Ale cały czas od 10 możecie już przekazywać pozdrowienia w muzycznej fali wspomnień, pisząc do nas też, nie tylko dzwoniąc, ale pisząc na naszego radiowego messengera Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Możecie też pisać maile, adresy fala@konin.fm. No i nie zapominajcie też o SMS-ach. Bramka SMS-owa 7168 Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23.
2: A jeszcze kartki pocztowe.
0: No właśnie.
2: Już, Halinka, spokojnie, bo... Ale spojrzałaś na mnie, to aż się przeraziłem.
1: Adres Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500 Konin. Dopisek?
0: Muzyczna fala w Konin.
2: O, już teraz fajnie spojrzałaś, już teraz, już ci przeszło.
0: Dobrze, dobrze. Jerzy Rybiński, dopóki jeszcze serce drży, oraz Wojciech Skowroński z grupą ABC. Pożegnaj mnie, dziewczyno.
3: Dopóki serce jeszcze drży, do zamkniętych pukam.

0: podprowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
2: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
2: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
2: Szczegóły na Facebooku.

0: Jeszcze Halinka śpiewasz? Jeszcze cię trzyma piosenka Wojtka Skowrońskiego i grupy ABC.
1: Tak.
0: A za chwilę będzie miłosny bilet.
1: Tak.
0: A to nie taki wilczy, nie?
1: Nie, nie. Wyślemy ten miłosny bilet.
0: Będzie śpiewał Janusz Laskowski, ale wcześniej życzenia jeszcze mamy do zaprezentowania. Serdeczne pozdrowienia dla Anny i Stanisława Ciślików, słuchaczy i prowadzących przesyła Marta. Niedzielne pozdrowienia dla chłopaków z Lichnowa, którzy w kantorku postanowili ułożyć 10 tysięcy puzli. I gdy już kończyli, do kantorka wbiegł wystraszony przez dzika kot Judasz, który wleciał w puzzle i wszystko im rozwalił.
1: Tam się dzieje.
0: Tam to naprawdę... Jakby scenariusz mody na sukces był pisany, naprawdę. No i pozdrowienia dla Lichnowa, dla kantorka, no i dla kota Judasza, bo tam widać, że on wywija.
1: No.
0: Rozrabia.
1: Nie wiem.
0: Jest łobuz.
1: Nie ma. Muszę poprosić, na to mnie podwiezie tam kiedykolwiek. Jak będzie miał czas, oczywiście, bo on ma zawsze dla mnie czas. Imieninowe życzenia, zdrowia, radości, wszelkiej pomyślności dla Emilki Makowskiej z Wyszyńskiego 23, oraz pozdrowienia również dla Michała Wiśniewskiego. Pierwsze, drugie podziękowania za życzenia, za pamięć dla Krysi i Henia Grobelnych z Radomowa, dla Tereni Walczak, Tereni Jasińskiej. Tereni Jasińskiej życzę powrotu do zdrowia. Czy rodzinkę z Parkowej? O, powiedziałam, że obiecałam, że Józia najpierw Józia Sobczaka z Parkowej pozdrowie, a później Danusię i całą rodzinkę. To już wszystko, tak?
0: To teraz możemy już grać.
1: Tak. Janusz Laskowski, miłosny bilet i chór Czajanda Asturias.

0: Przepiękne, przepiękne. Wzruszam się bardzo, muszę Państwu powiedzieć, jak to słyszę. Ponieważ zakochany, młoda para, moi rodzice i tato i mama, jak zaśpiewali Asturię, to ja już a później już też dziewczyny śpiewały córeczki. Zawsze dostaję gęsią skórkę na całym ciele.
1: Mówisz dużo wspomnień przy tej piosence.
0: Tak.
1: Mam nadzieję, znaczy mamy nadzieję tutaj wspólnie, że nasi słuchacze też przy tych piosenkach, które są prezentowane, też mają wspomnienia. Na to liczymy. Czas na kolejne życzenia i pozdrowienia. Witam i pozdrawiam serdecznie prowadzących wszystkich słuchaczy, to od Marii. Serdeczne pozdrowienia dla mojego synka Nikodema, który wczoraj miał 4 urodziny. Jeszcze raz dużo zdrówka życzy mama Arleta.
0: Podziękowania i pozdrowienia dla pani Zofii Kurkiewskiej ze Starego Miasta, która obdarowała mnie obrazem swojego, swoim obrazem. Tu jest napisane tylko jeden, jest tylko jeden najważniejszy czas, to teraz. Dziękuję bardzo jeszcze raz i pozdrawiam.
1: Ten piękny obraz od pani Zofii, naszej słuchaczki, możecie zobaczyć na naszym radiowym Facebooku. Zapraszamy do lajkowania, komentowania i tego, żeby tam być z nami. Facebook nasz radiowy, Radio Konin FM 104.1 FM, żółto-zielone logo. To od razu tak w sprawach porządkowych.
0: Jan Kiepura, Manuela oraz Anna German, Piłka i Włodek.

środku, Włodek, Włodek na przodku, piłka na środek.

0: radzi czasem klęska, lecz narzekać się nie waż. Piłka to sprawa męska, mężczyzna lubi rewanż. Pozna rewanżu gorycz, British i Espanol. Kibicu teraz porycz, bo górnik w ataku gol. Piłka na środku, na środku Włodek, Włodek na przodku, piłka na środek, poprzeczkę złamią, wspaniały sport. Skrzydła jak anioł, rogi jak czor. Skrzydła jak anioł, rogi jak czor.
1: No Wojtuś wiedział, o jakiego chodzi piłkarza, prawda?
2: Włodzimierz Lubański, tam słyszałem Górnik Zabrze, także piłkarsko piosenka sprzed lat Anny German, a można powiedzieć, że też pasująca, jeśli chodzi o sport, który tutaj, o którym się wspomina w piosence, piłkarsko pasująca do trwających mistrzostw świata, które mamy w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i w Meksyku.
1: Pozdrawiam również panie kontrolerki, bo od 10 one też słuchają audycji, robią sobie przerwę, jeżeli... A ja może nie pracują. Pozdrowienia, pozdrowienia.
2: No nie mów tak na głos, że nie pracują. No może szef, szefowa słuchają,
1: ale nie,
2: pracują.
1: No wcale nie mogą przecież kontrolować. No.
2: Halinka, tak nie można, wiesz, szef, szefowa usłyszy. Ja wiem, że czasy są takie, że ciężko znaleźć dobrego pracownika, że często długo się go szuka. No ale no, cicho, cicho. Co oczy nie widziały, to niech uszy nie słyszą.
1: Dobrze.
2: Życzenia kolejne prezentujemy dla mojej ukochanej Ani i jej córeczki Lenki oraz dla mojej mamy Elżbiety. Dużo zdrówka, radości i miłości życzy Rafał. Pozdrawiam, najlepsze życzenia dla pani Halinki. Zdrówka, 100 lat z okazji imienin, to od Ani. To Halinka, do ciebie było.
1: Tak, dziękuję.
2: Żebyś wiedziała.
1: No tak, no przecież.
2: Halinka, jak ma imieniny, to cały miesiąc świętuje. Jak góralskie wesele prawie.
1: Przydałbyś jakiś górol.
2: Ty kiedyś był marynarz, teraz góral. Ojej, to dwa różne światy.
1: Dojrzewam z wiekiem.
2: Zmieniają ci się, że tak powiem, preferencje.
1: Tak. No to teraz będzie piękna piosenka, która mi się podoba, znowu będę miała Juan Padro, Nome Cables oraz Elvis Presley. Ocałuj mnie szybko.

0: A się można całować, co? Przy tej piosence? Kiss, kiss, ciągle.
1: Ale bardzo ładnie zaśpiewał nasz Kraszczyk. Ten utwór prezentowałam.
0: I jeszcze pewnie zaprezentuje się nieraz.
1: Tak.
0: Zbliża się godzina 11, powoli, ale jednak się zbliża. Czas na kolejne pozdrowienia, które do nas napływają. Już je prezentujemy na naszej antenie. Cudownej niedzieli życzę prowadzącym i słuchaczom, takie życzenie od Haliny. Renia natomiast serdecznie pozdrawia kochanych wszystkich i przesyła buziaczki.
1: Pracowników szpitala koniecznie muszę pozdrowić.
0: To pozdrawiaj.
1: Stację dializ, oddział chirurgii ogólnej, cały personel medyczny. To teraz dwa utworki, znowu zagraniczne, ale zapewne mamy te wspomnienia i mnie już nie dokucza, jak to powiedziałam, Wojtusiu.
0: No już cię plecy nie bolą.
1: Nie. Kenneth Heath.
0: Czujesz się jak osiemnastka.
1: I zespół Mavericks.

0: Dokładnie szósteczka, jeśli chodzi o minuty do 11. Co tam, spadłaś z krzesła?
1: Nie.
0: Co tam się dzieje?
1: Oprawiam się.
0: No właśnie tak widzę, abyś z krzesła spadła, za mocno tańczyłaś. Przyznawaj się bez bicia.
1: No pewnie.
0: Przyznajesz się, to dobrze. Jeszcze przed 11 życzenia. No witam serdecznie, pozdrawiam panią Haninkę, pana Wojtka, moją rodzinę, znajomych, przyjaciół, miłej niedzieli życzę. Maria ze Żdżar. Pozdrowienia dla prowadzących, dla wiernych słuchaczy niedzielnych programów. Miłej niedzieli dla wszystkich, to od Alicji.

0: Czy jest szansa na tańsze paliwa? Za chwilę odpowiedź. Śledztwo w sprawie masowego śnięcia ryb na Dolnym Śląsku. Hubert Hurkacz powalczy dziś o ćwierćfinał Wimbledonu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Nie ma co liczyć na niższe ceny paliw w najbliższym czasie. Po zniesieniu rządowego pakietu CPN za benzynę 95 trzeba zapłacić już niemal 7 zł. Dodatkowo mamy wakacje, a czas urlopów sprzyja podwyżkom, bo wyjazdów jest więcej i każdy chce zarobić, mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex.
2: Sezon wakacyjny to jest ten moment, kiedy ceny benzyny zwyczajowo są na wyższych poziomach. Konsumpcja benzyn w tym okresie osiąga swoje maksymalne poziomy i to też globalnie przekłada się na ceny paliw na rynku światowym.
0: A teraz to właśnie ceny ropy na światowych rynkach i kurs złotego do dolara decydują o cenach paliw. Rusza prokuratorskie śledztwo w sprawie śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika Pilchowice na Dolnym Śląsku. Wodę spuszczono na czas remontu zapory. W sumie wyłowiono kilkanaście ton martwych ryb. To prawdziwa katastrofa ekologiczna na rzece Bóbr w tym rejonie. I właśnie przestępstwa ekologicznego dotyczy śledztwo, mówi prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
3: Chodzi tutaj o zanieczyszczenie wody w takiej ilości lub w takiej postaci, że może to zagrażać życiu lub zdrowiu człowieka lub spowodować istotne obniżenie jakości wody.
0: Na razie nikt nie usłyszał zarzutów. Właściciel zapory Tauron Ekoenergia zapewnia, że działa zgodnie z prawem i ma na to stosowną dokumentację. I na koniec sport. W Londynie już tylko Hubert Hurkacz został na placu bojów. Jest ostatnim naszym reprezentantem w singlu na Wimbledonie. Dzisiaj jego celem jest awans do ćwierćfinału. Zmierzy się z Niemcem Janem Lenardem Struffem. Hubi liczy na dobre spotkanie.
4: To, co robimy z sztabem całym, z nad czym pracujemy, przynosi korzyści, także cieszę się, że robiliśmy ten krok do przodu i mam nadzieję zagrać kolejny dobry mecz.
0: Początek pojedynku Hurkacz-Struff mniej więcej o 15. To będzie ich piąte starcie. Bilans dotychczasowych spotkań daje remis, choć dwa ostatnie wygrał Polak.
1: Konin FM. Pogoda.
5: Deszczu dzisiaj nie braknie, zbliżają się do nas opady deszczu. W ciągu najbliższych minut, może godzin, tych opadów będziemy doświadczać, choć godziny popołudniowe to już pojawienie się większej ilości słońca. Nadchodzący tydzień chłodny, no i też nie zabraknie opadów oraz silnego wiatru. Tutaj silny wiatr prognozowany dla wschodniej Wielkopolski na środę. Teraz na termometrach temperatura zbliżająca się do 17. W nadchodzącym tygodniu zacznie robić się systematycznie cieplej. Jest szansa, że pod koniec tygodnia temperatura przekroczy plus 25-26 stopni.
1: Muzyczne

0: krzyczę, Halinka, uwaga, uwaga, ty jak się rozśpiewałaś, to mówię, no nie skończysz, nie skończysz. Witamy po 11, dokładnie 8 minut po pewnej godzinie. Śpiewająca Halinka Walusiak.
1: Przepraszam, przepraszam.
0: Ale tu nie ma za co, Halinka, przepraszać. Tu trzeba się cieszyć, że ci się podobają.
1: Przyroda się buntuje, pewnie będzie padać.
0: No zbliżają się opady, zobaczymy, jak to tam wszystko z tą pogodą. Witamy po godzinie 11, druga godzina muzycznej fali wspomnień. Przypominamy, jak się kontaktować. Telefon do studia 511 115 104. Możecie dzwonić, powinniście to czynić, powinniście też pisać SMS-y na naszą bramkę, numer 7168, Konin FM na początku, w treści koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też wiadomości na naszego maila radiowego fala@konin.fm, no i wiadomości wysyłajcie też na Messengera. Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Pamiętajcie o kartkach pocztowych. W przyszłą niedzielę chcecie kogoś pozdrowić na naszej antenie, piszcie adres. Radio Konin FM, ulica Słowackiego 12, 62 500. Konin, dopisek.
1: Muzyczna fala wspomnień.
0: Teraz tak. Pamiętałem. Poprawiłem się, Halinka, przez godzinkę. Życzenia, już do nich przechodzimy. Pozdrowienia dla pani Halinki, pana Wojtka od Zająca z Nadrzecznej. Pozdrawiam całą ekipę Radio Konin FM oraz wszystkich z Dębowego Zacisza. To od Jolanty.
1: A pioseneczki będą takie jak Ze świata wszystkich stron w wykonaniu Eleni oraz Bractwo Górkowe, Moja Santa Maria.
0: Czyli teraz...

0: FM. Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Reko Kaźmierczak, Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
2: 10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. Dwa dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Strusik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: taką panią, wierną naszą radiosłuchaczkę. Codziennie nawet, wiesz, słucha radia.
1: Od poniedziałku do niedzieli, później od nowa, od poniedziałku do niedzieli.
0: Tak. Jest taki mały sklepik z odzieżą używaną. Pozdrawiam bardzo gorąco, serdecznie. Bo ja w takich sklepach od czasu do czasu się zaopatruję.
1: Czasami. Życzenia, już do nich przechodzimy. Pozdrowienia dla męża, całuski i dla Mariusza Murawskiego z Gniezna. Kochana siostro, w dniu twoich imienin pragniemy, aby twoje serce zawsze czuło się kochane, a każdy dzień przynosił ci dowód, że jesteś wyjątkowa i niezastąpiona. Niech twój los tka się z nici radości, spokoju i spełnienia. Dziękujemy, że jesteś, z okazji imienin siostrze Elżbiecie Kozak. Życzenia składa siostra Alinka i brat Ryszard.
0: Zapowiadać utworki? Stefan Kubiak, Kukułeczka oraz pesymiści Maria Elena.

0: się zasłuchaliśmy, że zszokowani jesteśmy teraz.
1: Jacy rozmazieni.
0: Rozmazieni na całego. Życzenia, Halinka, już mam do prezentacji. Już prezentuję. Pani Halinko, od Reni taka informacja. Każda audycja wywołuje wspomnienia z dzieciństwa i płyty, które kupowała mama. Od Genowefy witam serdecznie, pozdrawiam wesołych prowadzących, wesołych słuchaczy. Życzę wesołego, miłego dnia oraz całego tygodnia.
1: Wzajemnie też życzymy Blue Romantic, jeśli chcesz, oraz Krystyna Giżowska, Złote Obrączki. Pamiętasz?
0: Pamiętam.

0: Ale się weselnie zrobiło.
1: I słońce świeci.
0: I znowu mamy słoneczko za oknami. 24 minuty dzielą nas od 12. Życzenia kolejne. Witam z pochmurnego Rychwała. Pozdrowienia dla prowadzących, pani Halinki, pana Wojtka. Również pozdrawiam wszystkich słuchaczy, życząc miłej, spokojnej niedzieli. To oczywiście Andrzej z Rychwała. Pozdrawiam prowadzących oraz wszystkich znajomych z Goliny. Takie życzenia przekazuje Ewa.
1: Grant Marcela, gdzie strumyk płynie z wolna, będziemy się zaraz, i Andy i Lucia, na zawsze ty i ja.

0: Andy i Lucia, tak?
1: Tak, Andy i Lucia.
0: Na zawsze ty i ja. Kolejne życzenia już prezentujemy ze Ślesina. Życzenia i pozdrowienia, miłego dnia od Iwony. Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie prowadzących, słuchaczy pięknej niedzieli, życzy Beata.
1: Dziękuję z wzajemnością, a teraz zaśpiewa Jasiu Ryś, to jest w oknie, czyli gwiazdeczki. No, Terenia Jasińska, tam już będzie zupełnie zdrowa. Oraz Iwona Niedzielska na imieniny, na urodziny.

0: FM 104.1. Reklama. Szukaj mnie,
1: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
2: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
1: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
2: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
1: Szczegóły na Facebooku.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.

0: Już mniej niż 9 minut dzieli nas od 12.
1: Panie, kochani,
0: ale ten czas szaleje.
1: No jej, strasznie. Wiesz, ale na zakończenie będzie jeszcze wesoło. Kochani najdrożsi nasi radiosłuchacze, kochamy was bardzo, życzymy miłego tygodnia.
0: Życzenia jeszcze chcę, Halinka, zaprezentować.
1: Kochanie, no
0: gorące pozdrowienia dla prowadzących słuchaczy i słuchawek Radia Konin FM, szczególnie dla Igi. Jacek przesyła. Pięknie pozdrawiam panią Halinkę, zdrówka długich lat z nami, z Radiem Konin FM. Wszystkie Halinki, mam kuzynkę Halinkę, wiązankę życzeń dla was od Iwonki z Żychlina, takie życzenia.
1: To już teraz do usłyszenia do następnej niedzieli. Zbigniew Bodecki, Nie płacz Ewka. I Teresa Werner, Miłość jest piękna. Na zakończenie, tak? Pa, pa.
0: Dokładnie, Halinka. To co, za tydzień?
1: Jesteśmy.
0: 10.
1: Tak, oczywiście jesteśmy, kochani.
0: Meldujemy się przed mikrofonami. Nasi radiosłuchacze meldują się przed radioodbiornikami i muzyczna fala wspomnień.
1: Pa, pa.
0: Pa, pa. Trzymajcie się i pamiętajcie, po 12 radiowy koncert życzeń. Już teraz możecie przesyłać życzenia, pozdrowienia i muzyczne dedykacje do realizacji w radiowym koncercie życzeń po godzinie 12. A teraz już do występu zapraszamy pana Zbigniewa Wodeckiego.

0: poszukiwania po śmiertelnym wypadku w Świętokrzyskiem. Strzelanina w Nowym Jorku, są zabici i ranni. A na koniec o Bibliotece Przyszłości. Do jej księgozbioru będzie można zajrzeć dopiero za prawie 100 lat.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Policja szuka osoby, która mogła zbiec z miejsca śmiertelnego wypadku. Doszło do niego dziś nad ranem niedaleko Staszowa we wsi Wólka Żabna w Świętokrzyskiem. W wyniku dachowania auta zginął 22-latek, a 4 inne młode osoby trafiły do szpitala. Policjanci podejrzewają, że w samochodzie mogła być też jeszcze jedna osoba. Według świadków uciekła jeszcze przed przybyciem służb. Trwają jej poszukiwania. Śledczy czekają na możliwość przesłuchania 65-latka zatrzymanego dziś rano na obrzeżach Kielc na zalesionym terenie. To mąż kobiety, którą w piątek znaleziono martwą w domu w Borkowie pod Kielcami. Mężczyzna był prawdopodobnie ostatnią osobą, która widziała 64-latkę przed jej śmiercią. Na razie trafił do szpitala. Na przesłuchanie nie pozwalał stan jego zdrowia, mówi Małgorzata Perkowska-Kiepas ze świętokrzyskiej policji.
2: Mężczyzna był zaskoczony widokiem policjantów, był wymęczony ukrywaniem się od piątku, stąd karetka pogotowia na miejscu zdarzenia.
0: Według wstępnych ustaleń do śmierci kobiety mogła przyczynić się inna osoba. W najbliższych dniach ma się odbyć sekcja zwłok 64-latki. Zagranica, co najmniej 8 osób, w tym 4 dzieci, zostało postrzelonych w dzielnicy Coney Island w Nowym Jorku. Jedna z rannych osób jest w stanie krytycznym. Nie wiadomo, czy zdarzenie miało związek z obchodami Dnia Niepodległości USA. I na koniec biblioteka, w której książki będzie można przeczytać dopiero w przyszłym wieku. W norweskim Oslo gromadzone są niepublikowane wcześniej rękopisy książek wybitnych pisarzy. A zgodnie z założeniem teksty będą trafiać do Future Library co roku przez 100 lat, a wydane zostaną dopiero w 2114 roku na papierze z drzew zasadzonych specjalnie w tym celu. Biblioteka przyszłości ma być odpowiedzią na krótkowzroczność współczesnego świata.
1: Konin FM. Pogoda.
3: I deszczyk się nam pojawił i to nawet tak troszkę można odnieść wrażenie, że mocniejsze opady deszczu. Wszystko zgodnie z zapowiedziami synoptyków. Oni planowali dzisiaj takie zjawisko jak opady deszczu. Planowali również, że w drugiej części dnia, po południu, wieczorem przejaśnienia zobaczymy na niebie. Planują również synoptycy niebezpieczne zjawisko w nadchodzącym tygodniu. Bardzo silny wiatr, który ma pojawić się według prognoz w środę. Nie braknie też opadów deszczu w nadchodzącym tygodniu, co na pewno wszystkich nas będzie cieszyć, chyba że ktoś ma urlop, no to... Cóż, kiedyś też musi popadać. Rosną szanse na pojawienie się wyższych temperatur pod koniec nadchodzącego tygodnia. Przyszły weekend to temperatura powyżej 25-26 stopni.
1: Konin FM. Naturalnie.

Prawie 11 minut po 12. Dzień dobry mówię tym, którzy teraz do nas dołączyli i również tym, którzy cały czas z nami są. Rozpoczęliśmy radiowy koncert życzeń. Do 14 ten program na antenie Radia Konin FM na fali 104.1 FM. No to co, rozpoczynamy muzycznie? Tak, rozpoczęliśmy już nawet. Sylwia Grzeszczak, Liber, Mijamy się oraz Akcent, Życie to są chwile. Muzyczna dedykacja spełniona, za chwilę kolejne, ale wcześniej jeszcze informacja, jak się kontaktować. Telefon do studia 511 115 104. Dzwońcie z życzeniami muzycznymi, dedykacjami, piszcie SMS-y, numer 7168, Konin FM na początku w treści SMS-a, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie również wiadomości na naszego maila radiowego, adresę fala@konin.fm, oraz wysyłajcie wiadomości na Messengera, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Dla naszej rodzinki z Pątnowa, Eli, Alinki i Rysia, dużo zdrówka, uśmiechu na twarzy życzą Darek i Kuleczka ze Szczecina. Pozdrawiam Darię M. z Kramska, o to Przemka, proszę o temperaturę z Kolima. Dla Sylwii Jurczyk, prośba o Akcent, Życie to są chwile. Pozdrawiam serdecznie prowadzących, całą moją rodzinkę, znajomych, życzę miłej niedzieli, to od Urszuli. Żychlin Działki, pozdrawiamy, odpoczywając, proszę o piosenkę Digi Di, Digi Di. Iwona jeszcze przesyła muzyczną dedykację, Liber, Sylwia Grzeszczak, Mijamy się. To już było, za chwilę Digi Di, Digi Di. Będzie z Kolim w utworze Temperatura, pojawi się też Adam Chrola w utworze Tego, co najlepsze.

0: Toruń FM.
1: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
2: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
1: Czekamy na pierwszy gwizdek.
2: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
4: Buongiorno!
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej. Reklama.

Ruszamy z kolejną porcją życzeń, pozdrowień, dedykacji, które napływają do nas z okazji dzisiejszych imienin. Pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia Karolinie Jedlińskiej z Bukowego. Życząc zdrowia, radości z córeczki i męża, oby każdy dzień był dniem szczęśliwym, radosnym i pogodnym. Życzą tego mąż Damian z tatą, prosząc o piosenkę Tego, co najlepsze. Pozdrawiamy również słuchaczy. Pozdrawiam całe radio i prowadzącego, pozdrawiam moje siostry Kamilę i Wiktorię i moich rodziców Żanettę i Roberta i wujów Mateusza i Zbyszka i Artura i babcię Grażynę. To od Kamila. Boys, bawmy się. Pozdrowienia ze Starówki. Muzyczna dedykacja też się pojawiła. Pozdrawiam całą rodzinę siostrzeńców Wiktorię, Kamilę, Kamila, mamę Grażynę, szwagra Roberta, brata Zbyszka, Artura i siostrę Żanettę. Proszę o piosenkę Imprez Mój Cały Świat z okazji jutrzejszych urodzin. Jest w roku taki dzień, w którym smutki idą w cień, więc z okazji tego dnia posłuchaj, co ci życzę ja. Dużo zdrowia i radości, szczęścia w życiu i miłości, moc najpiękniejszych wrażeń i spełnienia wszystkich marzeń. Niech ci życie słodko płynie, a wszystko co złe niech szybko minie. Po prostu wszystkiego najlepszego Jacku życzy Elżbieta z KB. Proszę o kawę z diabłem. Z okazji urodzin, Robciu, życzymy ci wszystkiego najlepszego, samych radości, zdrówka, miłości z okazji urodzin. Robertowi Operacz życzenia przesyła. Darek i Dorota Grzelak, prosimy o piosenkę O gminie Stare Miasto. 511 115 104, dzwońcie z życzeniami, muzycznymi dedykacjami, piszcie SMS-y. Numer 7168 Konin FM na początku, koszt SMS-a złoty 23. Piszcie też maila, adresę fala@konin.fm oraz piszcie wiadomości na naszego messengera Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Boys, bawmy się, później piosenka o Starym Mieście i kawa z diabłem.

Dzisiaj chłodniejsza niedziela w porównaniu z tym, co mieliśmy tydzień temu. W ubiegłą niedzielę temperatura około 40 stopni, dzisiaj nawet 20 nie ma. Taka zmiana w pogodzie. W przyszłą niedzielę miejmy nadzieję, że już będziemy mieli taką bardziej letnią temperaturę, no bo dzisiaj albo jesienna, albo wiosenna. Na pewno nie związana z latem. Co jest stałe, to oczywiście pozdrowienia z dedykacjami muzycznymi od 12 na antenie Konin FM w radiowym koncercie życzeń. Pogoda się zmienia, a jeśli chodzi o pozdrowienia na naszej antenie, tutaj zmian nie ma. Cały czas czekam na kontakt od Was. 511 115 104 numer telefonu do studia. Tak jest, jeśli chodzi o SMS-y. Pamiętajcie, najszybsza forma prezentacji życzeń to SMS wysłany na naszą bramkę numer 7168 Konin FM na początku, koszt złoty 23. Nie zapominajcie o mailach, adresę fala@konin.fm oraz wiadomościach wysłanych na Messengera naszego radiowego, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Życzenia już kolejne. Serdecznie pozdrawiam Halinkę, Wojtusia oraz ciężko pracujących w niedzielę chłopaków z Gronau. Pozdrawia Was młody elektryk. Dla tych, którzy podróżują, od Karoliny Paula, kocham Cię dalej. Proszę o piosenkę Świat nie wierzył łzom. Pozdrawiam słuchaczy, chciałabym złożyć życzenia imieninowe dla tych wszystkich, którzy mieli imieniny w piątek, a w szczególności dla tego jedynego. I prosić o piosenkę Pamelo Żegnaj, wie ten, który wie. W tym uroczystym dniu Twoich imienin dla Karoliny Grabowskiej szczere i serdeczne życzenia długich lat życia, przepełnionych zdrowiem i szczęściem, pogody ducha, pomyślności i ludzkiej życzliwości, dni pełnych słońca i radości oraz wszystkiego, co najpiękniejsze i najmilsze w życiu, życzą kuzyneczki. Iwona z mężem, Agnieszka z Marcinem. Pozdrawiamy też radio oraz słuchaczy. Witam serdecznie, proszę o Zbigniewa Wodeckiego, chałupy dla przyjaciółki Moniki, z pozdrowieniami od Ani, pozdrawiam też całe radio i słuchaczy. Dla Iwki proszę o Ośkę i TD Bezele kochana, tego utworu nie możemy zaprezentować ze względu na słowa, które tam się pojawiają. Pozdrowienia dla żony Teresy Śmigielskiej, siostry Uli, przyjaciela Mariusza od Jacka Śmigielskiego. Gramy kolejne utwory, Świat nie wierzył łzom, Janusz Laskowski, później tercet egzotyczny oraz Paula.

0: Retur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
2: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
3: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
2: Szczegóły na Facebooku.
3: Reklama.
4: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego Puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

tylu chłopców odchodziło z naszego puebla. I wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

Już za chwilę godzina 13, ostatnie pozdrowienia w tej godzinie, ale spokojnie po 13 wracamy. Dla wszystkich słuchaczy proszę utwór Bajera Bukiet Róż, to od Joanny. Dla Pawła Cegielskiego z Łagiewnik z okazji imienin. Życzymy Ci niekończących się sił, sukcesów we wszystkim, czego się podejmujesz i samych pięknych chwil z najbliższymi. A jako najlepszemu byłemu radnemu Łagiewnik, niech szacunek i sympatia, którymi cieszysz się wśród ludzi, zawsze Ci towarzyszą. 100 lat i wszystkiego najlepszego. Tutaj pozdrowienia od koleżanek z Kameralnej, piosenka Stachurskiego Żyłem jak chciałem. Z okazji zbliżających się urodzin życzę Ci, Robercie, tyle szczęścia, żeby omijały Cię wszystkie kłopoty, tyle zdrowia, żeby lekarz znał Cię tylko z widzenia, żebyś był bogaty jak szejk, silny jak tur i zadowolony jak człowiek, który właśnie usłyszał: dzisiaj stawiam ja. Wszystkiego najlepszego, szanowny gospodarzu OSP. Życzenia serdeczne dla Roberta Operacz przesyła Amelka, buziaczki. Dla syna Bartosza życzenia zdrowia od taty, prośba o nauczycielkę tańca. Kolejna muzyczna dedykacja to coś Roxy Węgiel dla tych, co bawili się w Ślesinie. Pozdrowienia od ekipy Wilków. Z okazji zbliżających się imienin najserdeczniejszych życzeń, dużo mocnych życzeń, dużo zdrowia, samych pogodnych i słonecznych dni oraz wszystkiego, co zwie się szczęściem dla Elżbiety Kozak, przesyłają Renia i Roman Grabowscy, prosząc o milion białych róż. 511 115 104, dzwońcie z życzeniami, muzycznymi dedykacjami, piszcie SMS-y, numer 7168, Konin FM na początku, koszt złoty 23, piszcie również wiadomości na naszego Messengera, Radio Konin FM 104.1, żółto-zielone logo. Do 13 na pewno Zbigniew Wodecki i spróbujemy Stachurskiego w utworze Żyłem jak chciałem, po 13 Bajera oraz Nauczycielka tańca.

0: Uwaga na silny wiatr. Są ostrzeżenia dla części kraju. Uroczystości pogrzebowe zabitego w lutym Alego Chamenejego. Łatwiej o mieszkanie na wynajem. Przybyło ofert.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 8 województw. Alerty pierwszego, najniższego stopnia synoptycy wydali dla łódzkiego i świętokrzyskiego, północnej części Pomorza i Pomorza Zachodniego, Małopolski, Opolszczyzny i Śląska oraz dla południowej części Mazowsza. Wiatr może tam wiać w porywach z prędkością nawet 75 km na godzinę. A to wiatr zmian w pogodzie, bo ten weekend to czas przejściowy.
2: Pomiędzy bardzo dynamiczną pogodą a stopniowym powrotem lata,
0: mówi synoptyk IMGW Agnieszka Prasek. Pod koniec tygodnia możliwy powrót wyższych temperatur. Tegoroczna pogoda daje w kość rolnikom. Najpierw upały, potem burze z gradem i już wiadomo, że z części upraw praktycznie nic nie będzie. Na Lubelszczyźnie grad zniszczył część zbóż, ale też warzywa, mówi pan Piotr, rolnik spod Puław.
3: Ziemniaki są wycięte, cebula, to jest sieczka zrobiona.
4: Pomidory, ogórki?
3: Ogórki to tak dla siebie, tam troszkę więcej, ale nic z tego nie będzie, bo jest po prostu sieczka, nie? Zmuciło totalnie. W tym roku i w poprzednim to kumulacje mamy.
0: Upały i burze zniszczyły też owoce, m.in. porzeczki i maliny. Zagranica, w Teheranie trwają uroczystości pogrzebowe Alego Chamenejego, zabitego w lutym w amerykańsko-izraelskim ataku najwyższego przywódcy duchowo-politycznego Iranu. Nie pojawił się na nich Mojtaba Chamenei, który przejął funkcję po śmierci ojca i nie wiadomo, czy się pojawi. Uroczystości pogrzebowe mają potrwać do czwartku. Mojtaba został ranny w atakach, w których zginął Ali Chamenei i od tego czasu nie pokazał się publicznie. Wracamy na koniec do kraju. Łatwiej znaleźć mieszkanie na wynajem. Z danych rankomat.pl wynika, że na rynku jest więcej ofert, więc można upolować fajny lokal, mówi Jarosław Sadowski.
5: Pula aktywnych ogłoszeń w maju wyniosła 63 900 ogłoszeń w 17 badanych przez nas miastach i to było o niemal 10% więcej niż przed miesiącem.
0: Zmiana mieszkania nie musi oznaczać, że trzeba będzie wydać o wiele więcej. Stawki najmu w ciągu roku wzrosły średnio o 3,5%.
1: Konin FM.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
7: Tak jak słyszeliśmy przed chwilą, ten weekend, który trwa, to jest czas przejściowy w pogodzie. Rosną szanse na powrót lata w drugiej połowie nowego tygodnia, tego tygodnia, który się rozpoczyna. Ma zacząć robić się cieplej, no i ma być też więcej słońca na niebie. Dzisiaj jeszcze opady, niewykluczone nawet jakieś zagubione burze. Też pojawia się taka prognoza pogody. Nadchodzący tydzień początkowo chłodny, choć z każdym dniem będzie na termometrach coraz więcej. Teraz mamy około plus 18 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl.
8: Konin FM. Naturalnie, że lokalnie.

12 minut po 13. Nauczycielka tańca, lubicie ten utwór, prosicie o niego, można powiedzieć, co niedzielę. I ten utwór pojawił się już teraz na naszej antenie. Za chwilę kolejne muzyczne dedykacje będziemy spełniać. Ja przypomnę, że kontakt ze studiem Konin FM to telefon wykonany pod numer 511 115 104. Poza tym pamiętajcie o SMS-ach. Wysyłajcie je na numer 7168 Konin FM na początku. Koszt złoty 23. Piszcie też maile na adres fala@konin.fm oraz wiadomości na naszego messengera Radio Konin FM 104.1 żółto-zielone logo. Do 13.50 czekam na te pozdrowienia, które już teraz prezentujemy dla całego Radyjka oraz dla całej ekipy z wczorajszego wypadu do Ślesina. Było cudnie. Pozdrawia Karol, dr Alban, Long Time Ago. Taka muzyczna prośba. Kochany, z okazji zbliżających się urodzin życzę Ci zdrowia, szczęścia, sukcesów i spokoju. Niech nigdy nie zabraknie Ci sił do realizacji marzeń i powodów do uśmiechu. Dziękuję za każdy wspólny dzień, za Twoją troskę, cierpliwość i miłość. Cieszę się, że razem tworzymy naszą rodzinę. Kocham Cię i życzę Ci najpiękniejszych urodzin. Serdeczne życzenia urodzinowe dla Roberta Operacz od żony Kasi. Proszę o piosenkę Milano Adela, to od Kamila. Z okazji urodzin dla Wiktora Operacz dużo zdrówka, wielu słonecznych dni, 100 lat życzą ciocie Ela, Alinka i wuj Ryszard z Pątnowa. Droga ciociu Elo, z okazji imienin życzymy Ci mnóstwa radości, niegasnącego zdrowia oraz spełnienia najskrytszych marzeń. Niech każdy dzień przynosi Ci same powody do uśmiechu. Z okazji imienin serdeczne życzenie imieninowe dla cioci Elżbiety Kozak przesyła Darek, Dorotka, Amelka i Alan. Kolejna muzyczna dedykacja, o którą prosicie, to Męskie granie 2026. Nareszcie taka muzyczna prośba od Moniki. Już za moment dr Alban, później Roxy Węgiel i pojawi się też zespół Imprez.

I już czas na kolejne pozdrowienia. Cieplutkie pozdrowienia z deszczowego Konina dla Ewuni i Dareczka ze Szczecina zasyła rodzinka z Konina. Proszę o piosenkę z tamtych lat. Dziękuję z pozdrowieniami dla taty od córki Wiktorii. Prośba o Hannerek, szczęście dla rodziców od Karoliny z Goliny. Z okazji imienin. Dużo zdrówka, samych pogodnych i słonecznych dni. Oraz dużo szczęścia w pracy oraz w życiu osobistym dla Karoliny Grabowskiej przesyłają Renia i Roman Grabowscy, prosząc o piosenkę o Karolinie. To co, gramy już kolejne utwory. Magda Niewińska, Milion Białych Róż, męskie granie 2026 Orkiestra. Nareszcie. No i Hanna Rek w utworze Szczęście. Jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, już ich nie przyjmujemy. Do 14 playlisty mamy zapełnioną, ale cały czas możecie przekazywać pozdrowienia, na które czekam do 13.50. Teraz już gramy.

Za chwilę kolejne muzyczne dedykacje będziemy spełniać. Teraz już życzenia prezentujemy. Z okazji urodzin mojego wuja Karola dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności, uśmiechu na twarzy życzą Mateusz i Zbyszek z rodziną, prosząc o Comment ça va. Kochany tato, w dniu twoich urodzin życzę ci przede wszystkim zdrowia, bo ono jest najważniejsze, oraz spokoju, który daje siłę na każdy dzień. Dziękuję ci za wszystko, co dla mnie robisz, za wsparcie, za dobre rady i obecność, na którą zawsze mogę liczyć. Niech każdy kolejny rok przynosi ci więcej radości niż trosk, a codzienność daje satysfakcję i dumę z tego, co osiągasz. 100 lat. Serdeczne życzenia urodzinowe dla Roberta Opera czy od syna Wiktora. Pozdrowionka dla przyjaciółki Ani od Moni. Proszę o Krzysztofa Krawczyka, za tobą pójdę jak na bal. Z okazji zbliżających się imienin siostry Elżbiety Raczkowskiej życzenia przesyłają Ewa z Alicją, prosząc o ale Aleksandrę. Andrzej Cierniewski, Słodka Karolina, Krzysztof Krawczyk, za tobą pójdę jak na bal, oraz PJ Robi, piosenka z tamtych lat. Kolejny blok muzycznych dedykacji prezentujemy na naszej antenie. Pamiętajcie, do 13.50 czekam na wasze pozdrowienia do prezentacji na naszej antenie. Jeśli chodzi o muzyczne dedykacje, przypominam, do 14 już playlista zapełniona.

0: FM.
1: Reklama. Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
0: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
2: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
0: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
2: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
0: Szczegóły na Facebooku.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
4: O!
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak!
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Reklama.
7: Na zegarze już prawie 10 minut, zostało nam do 14. Ostatnie dziś pozdrowienia. Dla moich ukochanych kobiet od Rafała Bajera Bukiet Róż graliśmy po 13 ten utwór. Elżbieto, niech twoja mądrość i inteligencja nadal będą twoimi największymi atutami, otwierając przed tobą kolejne drzwi możliwości. Niech każdy dzień przynosi ci nowe inspiracje i motywacje do działania, a twoja naturalna zdolność do kierowania innymi pomaga w osiąganiu kolejnych szczytów. Bądź zawsze sobą, bo to właśnie czyni cię wyjątkową. Kochanej cioci Eli z Pątnowa z okazji zbliżających się imienin życzenia przesyła Darek i Ewa ze Szczecina, prosząc o piosenkę 7 czerwonych róż. Witam, pozdrawiam prowadzących. Wszystkiego najlepszego, zwłaszcza dla pani Halinki z okazji imienin, to od Marii. Prośba o Revolution. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, całe radio, to od Zbigniewa. Witajcie, kochani, w tą pochmurną niedzielę lipca. Pozdrawiam serdecznie was, prowadzących, słuchaczy, moją mamę Ulę i Jacka. To od Elżbiety z Kazimierza Biskupiego. Pochmurny Wierzbinek, o, zaczyna wyglądać słoneczko. Dziś w naszej gminie gminny dzień dziecka oraz wyścigi zaprzęgów konnych. Dzięki naszemu wójtowi. Poprosimy o piosenkę dla organizatorów, to od Agnieszki. Milano, Adela, prośba od Kamila. Z okazji imienin dla mojej kochanej narzeczonej Karoliny najlepsze życzenia przesyła twój Wojtek, prosząc o Andrę, ta szalona Karolina. Życzenia dla pięknej wnuczki Matyldy, która kończy 21 lat. Najlepsze życzenia, dużo zdrowia, żeby Bozia jej w życiu pomagała. Życzenia też dla całej rodziny, to od babci Jadzi z Wyszyńskiego. Co uda nam się zagrać, to jeszcze spróbujemy Baciary, Comment ça va i utwór Aleksandra. Pozostałe utwory, no niestety, się nie zmieszczą. Zapraszam za tydzień od 10. Radio Muzyczna Fala Wspomnień, wtedy pozdrawiamy, a od 12. Radiowy Koncert Życzeń. Poza pozdrowieniami przesyłamy muzyczne dedykacje. Zapraszam za tydzień, dziękując za dzisiaj. Dzięki za to, że byliście, za wszelkie formy kontaktu. Ze mną też usłyszycie się za tydzień w niedzielę. Czas troszkę urlopować. Wojtek Maciejewski, mówię, do usłyszenia.

0: Afera w Szpitalu Południowym. Czy prezydent Warszawy powinien odejść? Potem prognoza ekspertów dotycząca cen paliw i kąpiel w morzu zamiast prysznica. Na szwedzkiej wyspie to konieczność.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Afera w Szpitalu Południowym w Warszawie pogrąża prezydenta miasta. Dymisji Rafała Trzaskowskiego chce ponad 51% pytanych w badaniu IBRIS dla Wirtualnej Polski. Przeciwnego zdania jest ponad 41%. Autorzy badania podkreślają, że większość respondentów, którzy byli za odejściem Rafała Trzaskowskiego z funkcji, to wyborcy opozycji, PiS-u, Razem i Konfederacji. Wśród popierających koalicję rządzącą dymisji prezydenta chciało tylko 9% ankietowanych. Jedna osoba nie żyje, 4 trafiły do szpitala. To tragiczny bilans wypadku, do którego doszło nad ranem w Wólce Żabnej pod Staszowem w województwie świętokrzyskim. Kierowca samochodu był pijany, stracił panowanie nad autem. 18-latek jest w stanie krytycznym, pozostałe 3 ranne osoby w stabilnym. Najstarszy, 22-latek, zginął na miejscu.
2: Kierował 19-latek. Mężczyźni biorący udział w zdarzeniu, którzy są przewiezieni do szpitala, znajdowali się w stanie nietrzeźwości. Kierujący miał blisko promil alkoholu w swoim organizmie.
0: Mówi Joanna Szczepaniak z policji w Staszowie. Analitycy rozwiewają nadzieje kierowców na obniżki cen paliw i dodają, że po wygaszeniu rządowego pakietu CPN należy raczej spodziewać się kolejnych podwyżek.
3: Teraz tym czynnikiem, który już będzie decydował o zmianach cen paliw już rynkowo, to będą notowania ceny ropy naftowej, paliw gotowych na rynku europejskim i kursu złotego wobec dolara.
0: Mówi Urszula Cieślak, analityk rynku paliw z BM Reflex. I na koniec nietypowa prośba, jaką usłyszeli od lokalnych władz turyści na Gotlandii. Chodzi o to, by myli się w Bałtyku, bo na szwedzkiej wyspie brakuje wody. Tamtejsze przedsiębiorstwo wodociągowe już wcześniej obniżyło ciśnienie w kranach. Dla turystów w punkcie informacji turystycznej, a także w niektórych hotelach, przygotowano specjalne mydło do kąpieli w słonej wodzie. Przyjazne dla środowiska. W ramach promocji na plaży przeprowadzono nawet kurs, pokazując, jak w praktyce zastąpić prysznic kąpielą w morzu. Lokalne władze przekonują, że to fantastyczne przeżycie, na pewno niezapomniane, zwłaszcza przy gorszej pogodzie i niższych temperaturach.
1: Konin FM. Pogoda.
0: W całym kraju przydadzą się dziś parasole, bo może przelotnie padać. Do tego na południu i południowym wschodzie burze. A na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku i w Małopolsce, 22 na Mazowszu, do 23 w Lubuskiem.

0: jeszcze tur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych

0: Kawę MK Dyderscy w nowej lokalizacji Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 728.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Drażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Drażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Reklama. Konin FM.

0: czerwone flagi na nadbałtyckich kąpieliskach. Lewica dowozi z tym hasłem, politycy ruszają w Polskę. MSZ zachęca do korzystania z nowej odsłony Odyseusza.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Kolejny dzień z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody na blisko 140 kąpieliskach na Bałtyku. Powód to m.in. wysokie fale i silne prądy wsteczne. W takich okolicznościach kąpiel może być niebezpieczna także dla doświadczonych pływaków. Jak mówi ratownik WOPR Piotr Synowiec, nie można bagatelizować koloru flag.
2: Trzeba zwracać uwagę na barwę flag i tutaj przypominam, że biała flaga to jest kąpiel dozwolona, czerwona flaga jest zakaz kąpieli.
0: Na Pomorzu zakaz kąpieli obowiązuje dziś m.in. w Łebie, Dębkach, Karwi, Jastrzębiej Górze, Rozewiu, Władysławowie czy w Krynicy Morskiej, a na Pomorzu Zachodnim, m.in. w Świnoujściu, Pobierowie, Rewalu, Niechorzu czy Kołobrzegu. Lewica zaczyna swój letni objazd po Polsce przed przyszłorocznymi wyborami parlamentarnymi pod hasłem Lewica dowozi. Jak mówi wicepremier Krzysztof Gawkowski, chodzi m.in. o pokazanie tego, co udało się zrobić w ramach obecnego koalicyjnego rządu.
3: Wyobraźcie sobie, kochani, że nie ma lewicy przez ostatnie 3 lata w rządzie. I czego nie ma? Nie ma renty wdowiej. Czy jest transkrypcja małżeństw jednopłciowych z zagranicznym aktem, który tutaj w Polsce jest legalny? Jest? Czy jest 12 milionów obywateli? Czy jesteśmy w stanie powiedzieć, że będziemy mieli walkę o prawa pracownicze godne, a nie tylko na papierze? Nie będzie tego wszystkiego.
0: Pierwszym przystankiem na trasie będzie dziś Inowrocław. A w ramach pikników i spotkań lewicy zaplanowanych w całym kraju będą też organizowane potańcówki. Wybierasz się na wakacje za granicę? Skorzystaj z nowej wersji systemu Odyseusz, zachęca resort dyplomacji. Na początku wakacji MSZ odświeżyło stronę internetową. Unowocześniony Odyseusz ma w bardziej przejrzysty sposób dostarczać najważniejszych informacji dla podróżnych, mówi wiceminister spraw zagranicznych Artur Harazim.
4: Czy to dowód osobisty wystarczy, czy potrzebny jest paszport, czy potrzebna jest wiza? Informacja o tym, jakie dokumenty są wymagane od kierowców w danym kraju. Jak wyglądają kwestie ubezpieczenia, kwestie zdrowia. No i to, co może jest najważniejsze, czy jest bezpiecznie, czy też obowiązują jakieś alerty, ostrzeżenia.
0: Odyseusz działa też przez rządową aplikację mObywatel.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Popołudnie z przelotnym deszczem w całym kraju, do tego na południu i południowym wschodzie może zagrzmieć, a w centrum i na wybrzeżu silny porywisty wiatr. Na termometrach od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku i w Małopolsce, 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 23 w Lubuskiem.

0: 3 na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.

0: Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
1: Serwus, z tej strony Anna Rusowicz, czyli Dziewczyna Słońca. Chciałam Was serdecznie zaprosić na koncert już 17 lipca w pięknej scenerii wśród kwitnących kwiatów.
0: 17 lipca Ania Rusowicz w restauracji Old Garden.
1: Do zobaczenia, pozdrawiam ciepło.
0: Szczegóły na Facebooku.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Beata z Autoplas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
4: Reklama.

0: Szef KAS odpowiada na krytykę po kontroli skarbówki w Pierogarni. Poprawia się sytuacja na rzece Bóbr po masowym śnięciu ryb. Od dziś nowa funkcja w mObywatelu.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska, szef Krajowej Administracji Skarbowej, odpowiada na krytykę, jaka spadła na pracowników szczecińskiej skarbówki po kontroli w jednej z tamtejszych pierogarni. Za sprzedaż butelki wody chwilę przed otwarciem lokalu i uruchomieniem kasy fiskalnej i w związku z tym niewydanie paragonu. Pierogarnia została ukarana 500-złotowym mandatem, bo klientką okazała się pracownica skarbówki. Szef KAS Marcin Łoboda napisał w oświadczeniu, że kontrole skarbówki nie są prowokacjami i że ich celem jest m.in. przeciwdziałanie naruszeniom prawa i zwalczanie szarej strefy. Sytuacja na rzece Bóbr stabilizuje się. Podczas kolejnych wizji terenowych nie stwierdzono śniętych ryb na kontrolowanym odcinku rzeki, poinformował Dolnośląski Urząd Wojewódzki. Dodał, że nadal trwa monitoring i badania jakości wody. Obowiązuje też zakaz korzystania z wód rzeki Bóbr na odcinku od Korony Zapory Pilchowickiej do zbiornika Rakowice. W rzece Bóbr doszło do masowego śnięcia ryb po spuszczeniu wody ze zbiornika w Pilchowicach, co było konieczne do remontu tamtejszej zapory. PKP wyciąga wnioski z niedawnego armagedonu na kolei spowodowanego przez upały. Wiele pociągów musiało zwalniać, by nie uszkodzić rozgrzanych do czerwoności torów, a to spowodowało olbrzymie opóźnienia. Musimy zastanowić się nad przebudową sieci trakcyjnej, mówi Włodzimierz Kiełczyński, dyrektor Biura Bezpieczeństwa PKP PLK.
2: Będziemy się zastanawiać nad pewnymi zmianami technicznymi na wypadek właśnie tych warunków ekstremalnych, czy z jednej strony tak dużych upałów, czy z drugiej strony, jak mamy zimą, bardzo duże oblodzenia sieci trakcyjnej. Musimy przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo podróżnych.
0: W poprzedni weekend największe opóźnienia pociągów sięgały 400 minut. Dziś weszła w życie nowa funkcjonalność aplikacji mObywatel. Każdy kierowca może sprawdzić tam ubezpieczenie samochodu. Chodzi o OC, które jest obowiązkowe, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
3: Każdego samochodu, nie tylko waszego samochodu, czy podczas stłuczki, czy samochodu z wypożyczalni, czy pożyczonego od znajomych, ubezpieczenie OC jest ubezpieczeniem obowiązkowym, więc jeżeli korzystamy z auta, musimy być pewni, że auto jest ubezpieczone.
0: By sprawdzić ważność OC w mObywatelu, trzeba wpisać numer rejestracyjny samochodu, numer VIN oraz numer polisy.
1: Konin FM. Pogoda.
0: Dziś na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku i w Małopolsce, do 22 na Mazowszu i 23 w Lubuskiem. W całym kraju pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, a na południu i południowym wschodzie możliwe burze.

0: Dom pogrzebowy MK Dyderscy w nowej lokalizacji. Konin przy ulicy Staromorzesławskiej 8C naprzeciwko cmentarza komunalnego. 35 lat doświadczenia, kompleksowa organizacja uroczystości oraz usługi kamieniarskie. Wszystko w jednym miejscu. Staromorzesławska 8C. Zapraszamy również do dotychczasowych lokalizacji. Stare Miasto, Wierzbowa 13 oraz Kamieniarstwo Topolowa 32. Telefon 603 256 720.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
3: Buongiorno! Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza. Ulica Rogatka 3.

0: Konin FM.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek!
7: 10 i 11 lipca w Nowym Duninowie odbędą się regaty żeglarskie o Puchar Wójta, Starosty i Marszałka. Dwa dni nad wodą, sportowe emocje, koncerty, loty widokowe, rejsy statkiem, animacje dla dzieci i rodzinne atrakcje. Wstęp bezpłatny. Zapraszają wójt gminy Nowy Duninów Karol Gutkowicz, starosta płocki Sylwester Ziemkiewicz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Strusik. Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.

0: Rząd ujawni, jakie wsparcie przekazał Ukrainie na obronę przed Rosją. PiS i Lewica o aferze w Szpitalu Południowym i niebezpieczne skutki zbyt długiego siedzenia.
1: Wiadomości Konin FM.
0: Miriam Lipińska. Szef MON odtajnia informacje dotyczące wojskowego wsparcia przekazanego przez Polskę Ukrainie w latach 2022-2026. Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że robi to w uzgodnieniu z premierem, a to reakcja na wpis lidera Konfederacji Krzysztofa Bosaka o tym, że rząd miał przekazać Ukrainie wiosną tego roku w tajemnicy przed Sejmem drogie i trudne do kupienia pociski przechwytujące do systemów Patriot. Bosak podkreślił, że to jedyne posiadane przez polską armię pociski, którymi można zwalczać rosyjskie rakiety Iskander. W Kłodzku trwa konwencja partyjna Prawa i Sprawiedliwości. Głównym tematem konwencji stała się krytyka koalicji rządzącej i nieprawidłowości w Szpitalu Południowym.
2: Jeżeli służba zdrowia jest w zapaści, jeśli padają szpitale powiatowe, jeśli głodzone są choćby takie szpitale powiatowe jak w Janowie, w innych miejscach w Polsce, jak tutaj, to w takiej sytuacji pozwalanie na zarabianie człowieka młodego, który nie ma specjalizacji, nie ma kompetencji tylko dlatego, że jest szefem młodzieżówki Koalicji Obywatelskiej, to jest zwykłe złodziejstwo!
0: Grzmiał kandydat PiSu na premiera Przemysław Czarnek. A swoją receptę na unormowanie czasu pracy lekarzy ma Lewica. Nie może być tak, że medyk pracuje 25 czy 96 godzin non-stop, mówi posłanka Anna Maria Żukowska.
3: Musimy z tą fikcją skończyć. Musimy wprowadzić tachografy. Coś, co mają kierowcy tirów, autobusów. Nie można jechać bez przerwy dłużej niż 8 godzin, musi być przerwa. Musimy to wprowadzić także dla lekarzy i musimy tego przestrzegać. I to muszą być duże kary grożące za złamanie tego przepisu.
0: Lewica ruszyła dziś w objazd po kraju pod hasłem Lewica dowozi. Politycy chcą m.in. pokazać, co udało im się zrobić przez 3 lata współrządzenia. Właśnie rozpoczyna się spotkanie polityków Lewicy z mieszkańcami Inowrocławia. Siedzący tryb życia to większe ryzyko raka. Jak wynika z badań, każda dodatkowa godzina długotrwałego, nieprzerwanego siedzenia w ciągu dnia wiąże się aż z 9-procentowym wzrostem ryzyka zgonu z powodu nowotworu, ale jest prosty sposób, by ten trend odwrócić. Wystarczy zastąpić 1 godzinę siedzenia dziennie lekką aktywnością fizyczną, by to ryzyko zmniejszyć.
1: Konin FM.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. grubybenek.pl. Pogoda.
0: Do końca dnia pochmurno z przejaśnieniami i przelotnym deszczem, a na południu i południowym wschodzie także burze. Na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 21 na Śląsku i w Małopolsce, 22 na Mazowszu i Lubelszczyźnie, do 23 w Lubuskiem.
4: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel pizzerii Gruby Benek Konin. Gruby Benek.

0: dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Reko Kaźmierczak. Opatówek koło Kalisza, ulica Rogatka 3C.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.

0: groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
8: Reklama.
9: Konin FM.
10: Konin FM.

0: Tonin FM. Najbardziej roztańczone radio w regionie.
1: Reklama.
2: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk. Trzy snacki, prażynki o smaku bekonu. Wspaniale się to ogląda. A jak smakuje? Prażynki przy snacki. Zawsze przy meczu.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek. Tak.

Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.

0: FM.
1: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Konin FM.